Pozdrawiam chłopców z Crew. Idzie Dal, idzie Martimate. Pozdrawiam Fiorina. Pozdrawiamy cały świat. Wszystkich skalnych, dziękujemy za SMS-ki, za maily. Máme vás radi, bratia a sestry. Prvá hodinka dnešnej relácie DJ Martimate in the Mix.